przed sezonierz las przez las, tra la la la la. I se gwizda tak jak ta, tra la la la la. A po tamtej stronie szły panienki dwie, stanęły posłuchać, co się w lesie dzieje.

Ani fujarki, tylko mądur szabelka promuje znaki. Fruwać też nie umiem, bo nie jestem ptak, tylko se rozrywam, gdy se gwizdę tak.